Ule dare kai yan. Wala na kulipa. Araje te kado nywal jone kone no kala tino wula dago don. A me opude go bani kala merepon.